0: Smile and wave. Just smile and wave. Just smile and wave.
1: Hej, jeste spremni? Hej, hej, hej. Skopčani petak.